0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radia 2000 FM. Bardzo przepraszamy, ale dzisiejszej audycji z powodów technicznych nie jesteśmy w stanie nadać. W zamian zapraszam do posłuchania polskiej muzyki.

Bardzo przepraszamy, ale dzisiejszej audycji z powodów technicznych nie jesteśmy w stanie nadać. W zamian zapraszam do posłuchania polskiej muzyki.